0: Hello, Lilo, you teacher. Also, Manulepa, Malepo, he, Nike, Nechengacha. Hi, Avanuntre. Nihina Yoroholo, Ntanu Puele, you teacher Lemo programma, Evirale. Nitujalishan. Jomo. Nihe teacher, Maha, Wosoma, Nulepa, Malepo, fe, ni, ze. Molumoni, netuchalehu, ankela lepo, fe. Ofenta. Efaita. Fatima. Vano, onlepo ze. Zinha Ezona Ozambezia Makupi Ninaya otapula cha mahehu olelo Oantika nusoma Lepo He nike ndwe nituke ni hantisi moja.
1: Dar.
0: Nno ni puro nintima kelehu na werenyaka. Nimpachera ninlepo he. Ni poro nenno. Jamma. Ngo ospitale. Bano ekwawe. Etwi moja. Ena mwiri hantu. Chancha prini wemelo weha. Isiani ye. Eko kolo. Jamma. Makupi. Vano ntuni ituche, osoma nuwanti kama lepo he, nike. Ngeete nkacha?
2: Hee!
0: Jomo, vano ntuni mpachereke, he. Lepo he, nchunaya, he. Lepo he, nchunaya, he. Vano ntue, wamocha ni mi, he. Hayato, he. Vano ntuni panke, Mapanta. Otene vamocha nimi. He. Ho. Ho. He. Ha. Hayato. He. Ho. Ho. He. Ha. Ntweni tuke nimulumo onlepo he. Kule mara norenyu wiwa. Nulumo. Nokela. Lepo. He. Ngana. Mopaka. Ekupi. Eworu. Eholoko. Ehopa. Telefone. O Rio. Chamo vasi patanaga o tene. Makupi. Vano ntwe. Nijuele lepo ke. Lepo ke. Nina kule mara nipela kawantikia, nipela kovarelia nteko, nivelelia, nilepo, he. Parokala, kh. Nihewa nana?
2: Hey!
0: Wano ntwe otene, ntwe nipanke, Ma